chcę pioszczę, baba. I chcę pioszczę, i chcę lewata tu z mano. A kiedy tylko ten karga czapia, ci kontent, chcę alwa sorak.